krvi po kolena a na fúri mesa. Leca tam se kala, 18. chasa. Hlava, hlava, hlava.